0: The Regina Cheli in Esa language.
1: Veniera.
0: Viamo.
2: Bienvenido.
1: Ugyo Juanbi Gie.
0: Hallelujah.
1: Andi Vesonamo Ekeoli.
0: Hallelujah.
1: Ibiama Gini Barabijo Kata.
0: Hallelujah.
1: Viosa Nublai.
0: Hallelujah.
1: Adu Gie Wango Mariano Amiokwa.
0: Hallelujah.
1: Andi Biama Gini Panosa Gie.
0: Hallelujah. Javi. Oe Bianema. Obonosu Nupayano Semie. Ne Bianema. Ni Jesu Christi. Rema, Japonele, Rema, Ubonosu, Mariano, Oi, Nolamio Pia, Imasi Nami Homo, Yende Devende, Ubonosu Christi, Yende Biano, Isa, Agera, Biomo, Bialimino Kiali,
1: Bono Kayaka, Bono Yayenia, Iroa Yaga, Biagrisa,
0: Agera, Biomo, Bialimino Kiali,
1: Bono Kayaka, Bono Yayenia, Iroa Yaga, Biagrisa,
0: Agera, Biomo, Bialimino Kiali,
1: Bono Kayaka, Bono Yayenia, Iroa Yaga, Biagrisa,
0: Ibiana, Neva Dia, Urepano Solubla. Never dare give me era, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo